dałbym chyba pieniądze i sławę. Zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy o

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o cenie wiary. Mianowicie ceną wiary jest odrzucenie, niezrozumienie, odsunięcie. Wiecie na pewno lepiej ode mnie, że jeśli bardzo wyraźnie i bardzo mocno akcentujecie swoją wiarę w waszych środowiskach pracy, niejednokrotnie w waszym domu, to jesteście trędowaci, jesteście odrzuceni. To jest cena wiary, ale nagroda za wiarę w Boga, w Jezusa, w życie wieczne jest o wiele cenniejsza niż odrzucenie. Dlatego nie zniechęcajmy się, jeśli jesteśmy odrzuceni. To poniekąd zapowiedział już nasz Pan Jezus.

0: Wieki wieków.
1: 9 maja 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej wolnej elekcji. W jej wyniku na króla wybrano Henryka Walezego. Tego dnia w roku 1950 minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Tego dnia w roku 1987 w Warszawie w Lesie Kabackim rozbił się samolot lotu IU-62 Tadeusz Kościuszko. Katastrofy nikt nie przeżył, zginęły 183 osoby. Katarzyna Mamolini, zwana także Bolońską lub Katarzyną de Virgi, urodziła się w roku 1413. Była wszechstronnie utalentowana plastycznie i literacko. Przez pewien czas była więc damą dworu Małgorzaty, córki władcy Ferrary Mikołaja III d'Este. Potem jednak zmieniła miękkie szaty dworskie na szorstki strój klaryski i wstąpiła do surowego klasztoru. Dane jej było mieszkać najpierw w Ferrarze, gdzie dzielnie pełniła obowiązki praczki i kucharki. Potem wróciła do Bolonii, gdzie mieszczanie ufundowali nowy klasztor. Tam ukończyła autobiograficzną rozprawę pod tytułem Siedem broni duchowych, w której zaleca tak przyszłym świętym. Po pierwsze pilność, po drugie nieufność wobec samego siebie. Po trzecie zaufanie Bogu, po czwarte pamięć o męce pańskiej, potem pamięć o swojej śmierci, po szóste pamięć o chwale Bożej, a po siódme kierowanie się powagą Pisma Świętego, jak tego dał przykład Jezus Chrystus na pustyni podczas kuszenia. Dziś Katarzyna jest patronką oczywiście Bolonii, ale także artystów.

0: Reklama.
1: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
5: Marzy Ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą Ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
0: Reklama.

Reklama. Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi. Reklama.

Reklama. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl. Reklama.

Sobotni poranek w Radiu Plus, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Minęła ósma. Tradycyjnie, jak zazwyczaj w sobotę, do południa jesteśmy razem. I do tego czasu mnóstwo przepisów, inspiracji kulinarnych, ale także i muzyki. A teraz już na dobry początek Tanita Tikaram i Twist in My Sobriety.

0: Bob Dylan w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Poranek dzisiaj taki dość refleksyjny, ale obiecuję, że będzie jeszcze dzisiaj bardziej energicznie.
1: Reklama.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy mediali. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: Reklama.

Palmer i UB40 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zanim przejdziemy do kuchni, do przepisów, kalendarium. 9 maja imieniny obchodzą Grzegorz, Karolina, Mikołaj, Maria, Stefan i Hiacynta. Przyznam, że gdy słyszę imię Hiacynta, to mam przed oczami wspaniałą Patricię Routledge i graną przez nią Hiacyntę bukiet, co ludzie powiedzą. A Patrycji niestety już z nami nie ma, ale jeśli chodzi o te radosne wydarzenia. 9 maja 1949 roku urodził się Billy Joel, a tego samego dnia, tylko w 1962, David Gahan, doskonale znany fanom Depeche Mode, a wiem, że wśród Was tacy są. Dla wszystkich solenizantów i jubilatów, tych, których nie wymieniłam, również tradycyjnie zdrowia, bo to najważniejsze. Jeśli chodzi też o ważne daty, 9 maja jest także Dniem Unii Europejskiej, to upamiętniający dzień ogłoszenie planu Schumana o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. I bardzo się cieszę, że Schuman taki plan miał. Ale dziś mija także 60 lat od emisji pierwszego odcinka serialu Czterej Pancerni i Pies. I wspomnienia też się pojawiają. Moi koledzy z podwórka zazwyczaj chcieli być Jankiem Kosem, a ja pamiętam, że uwielbiałam Szarika. Bonnie Tyler teraz w Radiu.

0: Dalidl w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a odpowiedzią na zagadkę, o czym dzisiaj kulinarnie będę opowiadała, jest albo są szparagi. Sezon w pełni, więc po 9:00 pierwsze przepisy.
1: Reklama.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Reklama.

0: Tylko 3 minuty do 9, za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.

0: Radio Plus Lublin.
1: Z Niemiec do Polski. Czy prezydent Trump przeniesie do nas amerykańskich żołnierzy? Ten temat u nas już za chwilę. Śmigłowce znów mogą wkroczyć do akcji. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Za pół godziny odjazd. Muzyczny pociąg za chwilę na torach. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi w sumie o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Sekretarz stanu Marco Rubio przyznał jednak, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Trump, pytany przez dziennikarzy, czy amerykańscy wojskowi trafią do Polski, odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim wojownikiem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Decyzja o wycofaniu wojsk z Niemiec miała zapaść po tym, jak kanclerz Friedrich Merz skrytykował trwającą w Iranie wojnę, a wcześniej odmówił zaangażowania niemieckich sił w ten konflikt. Przenosimy się do Puszczy Solskiej. Około 300 strażaków dogasza pogorzelisko po pożarze, jaki we wtorek wybuchł w powiecie biłgorajskim. To przede wszystkim tereny torfowe, w których występują ukryte zarzewia ognia. Strażacy sprawdzają je metr po metrze. W akcji wykorzystują też drony z systemem termowizji. Jeśli pogoda pozwoli, dziś prawdopodobnie użyte zostaną dwa śmigłowce. Już wiadomo, że zniszczonych zostało setki hektarów bardzo cennych przyrodniczo terenów. Odbudowa ekosystemu potrwa, przyznaje inżynier leśnik i lubelski przyrodnik Jakub Orłowski.
2: To już tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie pomóc. Przyroda powinna sama ten obszar zagospodarować. Niestety uszkodzeniu i zniszczeniu uległy też spore obszary torfowisk, a odbudować torfowisko to już jest bardzo długi proces i przyroda sama musi to zrobić i stworzyć.
1: Puszcza Solska zajmuje obszar blisko 80 tysięcy hektarów na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Pożar objął około 300 hektarów lasu, został opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Izba w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji. Stąd pismo domagające się dymisji.
4: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
3: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
5: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
3: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muzyczny pociąg za chwilę wyjedzie na tory. Tym razem ekspres Denty pojedzie z Opola do Raciborza. W repertuarze na peronach największe hity muzyki rozrywkowej i filmowej.
6: Generalnie nie koncertujemy podczas jazdy, aczkolwiek w muzyce to niespokojne dusze, w związku z tym są improwizacje, jest integrowanie się z gośćmi Opolskiego Ekspresu Dentego.
1: Mówił dyrygent Przemysław Ślusarczyk. Ekspres Denty w podróż zabierze tylko tych szczęśliwców, którzy załapali się na darmowe wejściówki. Odjazd z Opola Głównego o 9:30.
7: Dziewiąta minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Eurythmics i Sweet Dreams na początek.

0: Izabelę Manilą i Mandy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Właściwie dopiero rozpoczynamy planowanie tego, co dzisiaj będziemy gotować. Wspomniałam już, że będą to szparagi. Jakoś tak zawsze na początku sezonu jest mnóstwo pomysłów, 1500-1900 na to, jak te szparagi przyrządzić. Chociaż taki klasyk na początek to oczywiście szparagi z patelni, z masłem, odrobina cytryny, sól, pieprz i tyle wystarczy. Nawet tej cytryny czasem nie trzeba dodawać. Masło również świetnie ze szparagami współgra. I to z białymi i z zielonymi. Chociaż jeśli białe, to tutaj zrumieniona bułka tarta będzie idealna.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: I po majówce to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.

Aga Dui i Saragossa Band w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Dzisiaj na stole szparagi. A pora śniadaniowa, więc jeśli mamy na przykład zielone szparagi, które bardzo ekspresowo można przygotować, to robimy śniadanie, omlet ze szparagami. Wystarczy szparagi pokroić na takie kawałki, no nie plasterki, ale kawałki właśnie, podsmażyć przez 2-3 minuty na maśle. Do tego zalać masą jajeczną przygotowaną na omlet. No i smażymy i właściwie doprawiamy solą, pieprzem, ale to już w masie jajecznej. I gotowe, śniadanie pyszne. Więcej pomysłów za chwilę. Murray Head i One Night in Bangkok teraz w Radiu Plus.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sens Onadona można śpiewać w przygotowaniu też jak najbardziej. A dzisiaj robimy proste rzeczy, bo szparagi są naszym tematem przewodnim, więc zielone szparagi można podsmażyć na oliwie, do tego przygotować ricottę zmieszaną z miodem, a właściwie możemy tak, podsmażone szparagi wyłożyć na talerz, na to odrobina ricotty i odrobina miodu zmieszanego z oliwą. I już mamy przepyszne danie.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Powoli zbliża się 10, a to znaczy, że za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżane nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
9: Tanie tutaj jest stokrotka.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
14: Radio Plus Lublin.
15: Trafi do nas kilkadziesiąt miliardów euro. Umowa w sprawie Safe podpisana. Wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną. Są nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. Biała Gwiazda wraca do Ekstraklasy. O sportowych emocjach w Krakowie na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
16: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
17: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
16: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
18: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
16: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
15: Podpisanie umowy dotyczącej sejfy skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Sprawca był wcześniej skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił byłą żonę i uciekł. Potem odebrał sobie życie.
19: Zarzucono mężczyźnie znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małżonką i dwójką małoletnich dzieci. Mężczyzna został skazany na karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 5 miesięcy z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Od chwili zakończenia przedmiotowego postępowania nie były prowadzone inne postępowania dotyczące tej rodziny.
15: To rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Sekcje zwłok ofiar odbędą się w przyszłym tygodniu. AI na rynku pracy, dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieja. Część młodych ludzi, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawia się, że sztuczna inteligencja może odebrać im zatrudnienie. Inni traktują ją jako narzędzie, które będzie wspierać pracę, a nie ją zastępować. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Oliwia i Michał niedługo kończą szkołę. Oboje przyznają, że trudno im nadążyć za rozwojem technologii, choć widzą w niej nie zagrożenie, a nadzieję na rynku pracy.
21: Żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu.
22: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka. Na pewno robociki mnie nie wygryzą. Mogą pomóc wymyślać nowe trendy.
20: Zawody prędko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów.
23: AI nas może zastąpić? Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii, rozwijajmy się w niej. Na pewno, jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
20: Coraz więcej uczelni otwiera kierunki i specjalności związane ze sztuczną inteligencją. Tak jest choćby w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Politechnice Bydgoskiej.
15: A z badania Pracuj.pl wynika, że 38% młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Jednocześnie to właśnie pokolenie Z deklaruje największą znajomość narzędzi AI.
14: Wiadomości Radia Plus.
15: I jeszcze sport. Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Powrót do niej nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
24: Dzień, na który czekaliśmy od prawie od 4 lat, dzisiaj nastąpił i dzisiaj Wisła jest w Ekstraklasie, na co czekaliśmy bardzo długo. Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy, fantastycznej atmosfery.
15: Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
0: To były wiadomości Radia Plus. Kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Minęła 10:00. Przed nami m.in. Benda Karla i będzie także Budka Suflera. A na początek Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać.

0: Podamy szparagi, zajmiemy się innym wiosennym warzywem, a jest nim kalarepa, bo to dzisiaj przypomnienie w Smakach z Plusem po 10.30, czyli już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Reklama.

0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Najsmaczniejsza jest młoda. Słodka, krucha, chrupiąca. Można ją jeść na surowo, ale także na ciepło. I choć jest skarbnicą witamin, to wiele osób omija ją w warzywniaku. Kalarepa jest niedoceniana. Jemy ją od wielkiego dzwonu, a szkoda, bo nie dość, że smakuje wspaniale, to tak jak wspominałam, ma także mnóstwo składników odżywczych dobroczynnie wpływających na nasz organizm. Warto to sprawdzić. Warto też sprawdzić, ile kalorii ma kalarepa, bo okazuje się, że to jest nasz sprzymierzeniec, jeżeli dbamy o to, żeby zachować szczupłą sylwetkę. Jej historia owiana jest tajemnicą. Uczeni zachodzą w głowę, jak w ogóle doszło do skrzyżowania dwóch roślin z rodziny kapustnych, z których zrodziła się kalarepa, bo jedna kapusta rosła w Azji, a druga w Europie. Natomiast sama bulwa pochodzi prawdopodobnie z terenów dzisiejszych północnych Niemiec, gdzie do dziś cieszy się ogromną popularnością. Świeża kalarepa jest dostępna od połowy wiosny do jesieni, ale niewątpliwie najlepiej smakuje na początku sezonu. Młoda jest chrupiąca, słodkawa i delikatna w smaku. Dlatego najlepiej jeść ją na surowo. W takiej właśnie postaci zachowuje najwięcej wartości odżywczych. Świetnie komponuje się z jabłkami, marchewką, selerem naciowym czy kozim serem. Wykorzystać możemy też młode liście, pokrojone jak natkę pietruszki. Znakomicie sprawdzą się w sałatkach albo w zupie. Starsze bulwy warto przyrządzić na ciepło. Można je gotować, zapiekać i dusić. Wydrążyć środek i faszerować. Węgrzy na przykład jadają kalarepę tak jak szparagi. Pokrojoną w paski, ugotowaną i polaną gorącym sosem. Możecie przygotować z niej też letnio-wiosenną zupę krem z młodymi ziemniakami i koprem. W polskich książkach kucharskich jest mnóstwo przepisów na jej wykorzystanie. Podrzucę jeden z nich. Na kalarepki zapiekane, który w uniwersalnej książce kucharskiej z XIX wieku podaje Maria Ochorowicz-Monatowa. Młodą, nieupiastą kalarepę obrać ze skóry w ten sposób, że wierzchy pościnać wraz z drobnymi listeczkami, a kalarepę w środku wydrążyć łyżeczką do drążenia kartofli. Farsz można przyrządzić z jakiegokolwiek mięsa, a więc wołowego z dodaniem kawałka łoju, baraniny lub wieprzowiny. Na 6-8 kalarep pół funta czystego mięsa przepuścić przez maszynkę, wymieszać z połówką namoczonej w mleku i wyciśniętej bułki z zasmażoną na rumiano, drobną usiekaną cebulą, z jednym całym jajem, dodać trochę soli, pieprzu i nadziać tym farszem kalarepki. Przykryć je ściętymi wierzchami, ułożyć w rondlu, zalać do większej połowy, posolić i gotować pod przykryciem. Gdy już na wpół miękka, wsypać cukru do smaku i gotować dalej. W końcu zrobić rumianą zapraszkę z łyżki masła i łyżki mąki, rozprowadzić smakiem spod kalarepy, zafarbować na rumiano karmelem i dusić w tym sosie kalarepę jeszcze pół godziny. Podoba mi się ta większa połowa szczególnie, ale wracając do przepisu, mam nadzieję, że złapaliście smak i mniej więcej pomysł, jak takie kalarepki przygotować. Jeśli nie, piszcie śmiało, pomogę. Amorawska@radio-plus.pl.
0: Smaki z plusem Agnieszki Morawskiej.

0: Siłacz Marcin Rozynek w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do szparagów, to jest nasz temat numer jeden dzisiaj. I zanim kolejne inspiracje, to przypomnę tylko, że był taki odcinek Smaków z Plusem, w których jest mnóstwo historii i także inspiracji na to, co ze szparagów przygotować, jak wybrać te szparagi najpyszniejsze. radioplus.pl, zakładka podcasty, Smaki z Plusem.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: się skończy.
1: Kolejna godzina naszego sobotniego spotkania dobiega końca. 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
2: Reklama. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
9: Jesteśmy gotowi na przyjęcie amerykańskich żołnierzy. Prezydent Trump nie wyklucza, że przesunie ich do Polski. Jest ruch CKE. Zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych już w prokuraturze. Górale wyjdą z owcami na górskie hale. Tradycyjny redyk także na Sądecczyźnie. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest odpowiedź polskiego rządu na zapowiedź Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu zapowiedział wycofanie z Niemiec ponad 5000 żołnierzy. Teraz nie wyklucza, że wojskowi trafią do Polski. W studiu z tymi informacjami Jakub Krzyżak. Powiedz, co na to nasze władze.
10: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa, napisał w sieci. Donald Trump już w zeszłym tygodniu zapowiedział wycofanie ponad 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec, a pytany o to, czy trafią do Polski, stwierdził: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętajcie, poparłem go, a on wygrał mimo, że był daleko z tyłu. Jest wielkim wojownikiem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe. Ale jak przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. W Polsce już w ramach obecności stałej i rotacyjnej stacjonuje około 10000 amerykańskich żołnierzy.
9: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
11: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę i wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
9: A mówił o tym Michał Skolimowski. Groził, że poleje benzyną i podpali polityków poznańskiej Koalicji Obywatelskiej. Usłyszał wyrok. Łukasz S. dostał 3 miesiące bezwzględnego więzienia. To za groźby kierowane wobec ministra sportu Jakuba Rutnickiego i zastępcy prezydenta Poznania Marcina Gołka.
12: Dla mnie to jest pozytywny sygnał, że dzisiaj nie można być bezkarnym, że również w internecie nie jest się anonimowym i że za takie czyny ponosi się odpowiedzialność i mam nadzieję, że to trafi do informacji wielu osób, czy do wiadomości wielu osób, które mają takie ciągoty, żeby w internecie hejtować.
9: Mówi zastępca prezydenta Poznania. Skazany 46-latek wyszedł już z więzienia, ponieważ sąd wziął pod uwagę okres jego tymczasowego aresztowania. Dodatkowo musi natomiast przepracować 20 godzin społecznie. Mężczyzna ma też sądowy zakaz zbliżania się do ministra Rutnickiego i do Marcina Gołka.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Redyki nie tylko na Podhalu czy w Pieninach, ale też na Sądecczyźnie i to już dziś. Stada owiec ze swoimi opiekunami przejdą przez Piwniczną Zdrój. Na turystów i mieszkańców czekać będą też inne atrakcje.
13: Najpierw będzie zmieszanie tych owiec, a potem w asyście muzyki regionalnej będziemy się udawać w kierunku Kokuszki i tam oczywiście już będzie szereg atrakcji, konkurs jagnięciny, konkurs strzyżenia owiec, pokaz instrumentów pasterskich, warsztaty kiszenia ziołowych herbat, warsztaty kręcenia batów, wystawa owiec.
9: Zapowiada burmistrz miasta Tomasz Michałowski. Nadpopracki festyn pasterski już od godziny 16:00.

0: Jeronimos Cadillac i Modern Talking w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Dzisiaj szparagi rządzą. Było już sporo dań takich lekkich, a jeśli jecie mięso, to może taki obiad ze szparagami, do tego chorizo i makaron orzo. Bardzo proste do przygotowania. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu, a na patelni podsmażamy odrobinę cebulki, szalotki, do tego czosnek i do tego jeszcze szparagi i chorizo. I właściwie nie potrzebujemy prawie nawet soli i pieprzu, bo to kiełbasa jest dosyć mocno przyprawiona, więc wszystko da razem wspaniały aromat. A później, gdy już makaron jest ugotowany, szparagi podsmażone razem z kiełbasą, mieszamy i obiad gotowy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

Vaya con Dios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora zerwać kolejną kartkę z kalendarza dzisiaj ku inspiracją na nadchodzący tydzień. 9 maja, sobota, Dzień Europy, a więc także i Dzień Europejskich Dań, na które tylko macie ochotę. 10 maja, w niedzielę, Dzień Szparagów. My ten Dzień Szparagów obchodzimy już dzisiaj. W poniedziałek, Dzień Jedz Co Chcesz i Dzień Waty Cukrowej, czyli w poniedziałek może być całkiem znośny. Wtorek, Dzień Rabarbarów, w środę, Dzień Koktajlu Owocowego, Dzień Szarlotki i Dzień Humusu. W czwartek, Dzień Ciastek Maślanych i Dzień Kopytek, w piątek, Dzień Kwiatów Jadalnych, a w sobotę, Dzień Botwinki. W sobotę za tydzień. Enya, Only Time, teraz w Radiu Plus.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zamki na Piasku i Lady Punk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni raz już Wam dzisiaj zawracam głowę szparagami, chociaż myślę, że oprócz szparagów można dzisiaj przygotować taki miszmasz tych wszystkich warzyw, które pojawiają się teraz na targu. Może to być młoda kapusta pokrojona, do tego właśnie zielone młode szparagi, białe też mogą być, tylko pamiętajcie, żeby je obrać. Do tego jeszcze bób też już jest nasz. Oprócz tego młode ziemniaki, niekoniecznie nasze, ale też dobrze będą razem smakowały. Jeszcze rzodkiewkę można dorzucić i mnóstwo kopru. I to dusimy delikatnie, podsmażamy na maśle z oliwą zmieszanym i sól, pieprz i właściwie więcej już nic nie trzeba.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Powoli zbliża się południe, kończy się nasze sobotnie spotkanie w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości, a później spotkanie z Jankiem Pasterskim. My słyszymy się w poniedziałek. Udanej soboty.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Radio Plus Lublin.
8: Auto z 5 osobami w środku wpadło do rzeki, są poszkodowani. Zaczniemy od poważnego wypadku koło Krosna. Chwilę grozy w portugalskim domu Jana Bednarka. Piłkarz reprezentacji Polski i FC Porto zastał w środku włamywacza. W Przemyślu główne uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego wypadku w Lubatówce koło Krosna. W nocy samochód wpadł tam do rzeki. W środku było 5 młodych osób, do szpitala trafiła 4 poszkodowanych. 2 z nich są poważnie ranne.
9: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Audi, 26-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. W pojeździe podróżowało 5 osób, 4 z nich została przewiezionych do szpitala.
8: Mówi nam Sara Bania-Nowak, rzeczniczka policji w Krośnie. Jak ustalono, kierowca był trzeźwy. Problemy także na Mazowszu. Uwaga kierowcy na S17, ponad 2-kilometrowy korek. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny, na jezdni w stronę Warszawy, osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. W tej chwili zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Chwilę grozy w Portugalii przeżył Jan Bednarek, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w środku włamywacza. W studiu z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, co wiadomo na ten moment.
10: Jan Bednarek wraz z rodziną wrócili do domu wczoraj około 21.30 i natknęli się na włamywacza. Donosi portugalski dziennik Rekord. Przestępca wyjął nóż i zaczął grozić piłkarzowi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Złodziej uciekł jednak z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Na miejsce od razu została wezwana policja, która prowadzi już śledztwo w tej sprawie. Jak dodaje portugalski dziennik, mimo szoku Bednarek z rodziną noc spędzili w domu.
8: Jakub Krzyżak, dziękujemy. W Przemyślu główne uroczystości pogrzebowe arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Na początku wierni pożegnali zmarłego podczas panichidy, modlitwy żałobnej w obrządku grecko-katolickim. Przewodniczył jej arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski. Wierzymy, że nasz Pan i Zbawiciel przyjmuje go w swoje królestwo. Królestwo, które on głosił swoim życiem, Ewangelią, powiedział arcybiskup. Trwa liturgia pogrzebowa pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Po nabożeństwie trumna zostanie złożona w kryptach bazyliki. Były przewodniczący episkopatu, emerytowany metropolita przemysko-warszawski, zmarł 3 maja, miał 85 lat. Koniec z cytologią. Polskie badania przełomem w wykrywaniu raka szyjki macicy. Chodzi o pracę naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii, którzy analizowali skuteczność nowego testu HPV-HR. Zgodnie z ustaleniami warszawskich naukowców ma on znacznie większą skuteczność niż stosowana do tej pory cytologia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: HPV-HR to badanie na poziomie genetycznym. Dla pacjentki nadal oznacza to konieczność, podobnie jak przy cytologii, pobrania wymazu z szyjki macicy. Ale skuteczność wykrywania wirusa brodawczaka jest znacznie większa. Zachwalał nową metodę Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii.
12: Udowodniliśmy, że ta nowa technologia jest blisko 2-krotnie bardziej skuteczna w profilaktyce raka szyjki macicy, wykrywaniu zagrożenia tym nowotworem i wykrywaniu stanów przedrakowych.
11: Warto podkreślić, że ta metoda już jest dostępna, a kobiety między 25 a 64 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: To na koniec jeszcze Warszawa i noc muzeów. Lustra, eksperymenty i nocne obserwacje nieba. Tak zapowiada się noc w Centrum Nauki Kopernik. W przyszłą sobotę będzie można zobaczyć specjalne pokazy naukowe i odwiedzić planetarium.
13: Będzie można oglądać gwiazdozbiory, które widać teraz na niebie, a potem także wyruszyć w imersyjny lot przez pierścienie Saturna, aż po krawędź Wszechświata.
8: Mówiła Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Łącznie zaplanowano ponad 380 wydarzeń.
14: Sobotnie popołudnie czas zacząć, bo minęła 12. Dzień dobry, Janek Pasterski. Teraz piękna ballada z filmu Uwierz w ducha. Righteous Brothers i Unchained Melody.

0: panowie z Backstreet Boys na wolną sobotę najlepsi. I nawet jeśli przed obiadem mamy jeszcze coś do pozałatwiania, to wszystkie sprawunki przy nich idą gładko.
1: Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

rytmy, które nas zdecydowanie w tę sobotę rozluźniają. Bananarama i Venus. A ja czytam teraz historię z Wielkiej Brytanii na jednej z plaż. Słuchajcie, luksusowy SUV wart prawie 400 tysięcy złotych został zabrany przez przypływ. No i trafił prosto do morza, a samochód odnaleźli turyści, którzy pływali akurat w tamtej okolicy. No to można powiedzieć, że mieli taką darmową podwózkę na lot.

0: to już wakacyjnie, to już w takich gorących rytmach, chociaż ochłodziło nam się trochę w ostatnich dniach, ale czekamy na lato, ono już niedługo, 21 czerwca początek tego kalendarzowego, no i mam nadzieję, że temperatura wzrośnie. Aleksja za nami, a w Radiu Plus za chwilę panowie z Cutting Crew.
1: Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: To już właściwie prawie godzina 13. Słyszymy się ponownie za chwilę. Janek Pasterski, zapraszam.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Muszę poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
19: Kolejny dron, tym razem znaleziony w Warmińsko-Mazurskim. Sprawę badają żandarmeria wojskowa i prokuratura. Węgry z nowym parlamentem, posłowie już przysięgali, czas na nowego premiera Petera Madziara. Filmowcy na dworcu fabrycznym w Łodzi powstaje hollywoodzka produkcja. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warmia i Mazury i dron, który spadł w okolicach Bartoszyc, dokładnie na polu w miejscowości Osieka, około 20 km od granicy z Rosją. W studiu z tymi informacjami Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie są pierwsze ustalenia służb?
20: Jak przekazała żandarmeria wojskowa, to wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Dron nie jest w żaden sposób uzbrojony. Maszynę znalazł przypadkowy przechodzeń, mówi mi podkomisarz Marta Kabelis z policji w Bartoszycach.
21: Policjanci pojechali na miejsce i potwierdziliśmy to zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową. Obecnie służby pracują na miejscu zdarzenia, aby ocenić, czy przedmiot generuje niebezpieczeństwo dla osób postronnych.
20: Dron został znaleziony zaledwie 20 km od granicy z Rosją. Pytałem policję i żandarmerię wojskową, czy to możliwe, żeby przyleciał właśnie stamtąd. Służby stwierdziły, że to wyjaśni śledztwo.
19: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dziękujemy. W wiadomościach Węgry Zgromadzenie Narodowe, w którym większość konstytucyjną objęli deputowani partii TISA Petera Madziara, zainaugurowało swoją kadencję. Posłowie przysięgli wierność konstytucji i przysięgli sprawować swój mandat na korzyść kraju oraz narodu. Wybrano też przewodniczącą zgromadzenia. zeznania to Agnes Forschhofer. Potem przysięgę złoży premier i przemówi do 199 posłów. Na ten moment przed parlamentem czekają tłumy, powiewają flagi narodowe Węgier i Unii Europejskiej. Przyszliśmy tu, by na własne oczy zobaczyć koniec reżimu Viktora Orbana, mówią mieszkańcy. Obowiązkowe chipowanie, państwowe dopłaty do kastracji oraz zakaz trzymania psów na łańcuchach to główne postulaty trwającego dziś ogólnopolskiego protestu w obronie zwierząt. Pod hasłem "Mamy dość" manifestanci zebrali się w 15 miastach, zwracając uwagę na przepełnione schroniska i systemowe luki w prawie. Protestujący przekonują, że dobrowolne, lokalne programy wsparcia organizowane przez samorządy to za mało, by wyeliminować problem bezdomności. Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień.
0: Nie mogę znieść widoku psów trzymanych na łańcuchach.
16: Wrzucanych z domu, suk, które właściciel nie dopilnował, żeby nie miały młodych.
0: Czas najwyższy na zmianę i zrobienie porządku.
16: XXI wiek, a my tkwimy w średniowieczu.
22: Jak jednym słowem państwo opiszą obecną sytuację?
16: Pato.
23: Masakra.
24: Edyta Haduch chce pomagać zwierzętom. W ogóle nie walczymy z przyczynami, oczekujemy konkretnych, zdecydowanych zmian systemowych.
19: Manifestacja potrwa do 14.
1: Wiadomości Radia Plus.
19: Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Zwieziono tony sprzętu, na zewnątrz agregaty prądotwórcze, dźwigi i podnośniki. Na kolejowych peronach wygrodzono wiele miejsc, ale dworzec funkcjonuje normalnie. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale nieoficjalnie wiemy, że kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego Nieśmiertelnego. Na dworcu planie filmowym była Elżbieta Piotrowska.
25: Domyślasz się, co tu się dzieje?
26: To jest rozkład plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo budeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tej kabli, nie kabli.
27: To jest ekipa filmowa.
28: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
29: Jest rozłożone dużo rzeczy wokół, jakieś poogrodzone miejsca.
30: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
25: Co tu się dzieje?
27: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
30: Tak, czekamy na pociąg.
19: Premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok. Film reżyseruje Czad Stachelski, w głównych rolach Henry Cavill i Russell Crowe.
18: Dzień dobry po 13, Janek Pasterski, kłaniam się, a teraz w Radio Plus jedyny wyjątkowy, obdarzony cudownym głosem Krzysztof Krawczyk. Bo jesteś ty, bo jesteście wy.

0: bardzo tanecznych rytmach Sissy Catch i Strangers by Night. W Radiu Plus za chwilę trochę zwolnimy na moment, bo będzie Elton John z piękną balladą Sacrifice.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Reklama.

Oj, lubimy te bałkańskie rytmy. To Goran Bregowicz i Kaja oczywiście. Śpi, kochanie, śpi. Dzisiaj sobota, także dzisiaj druga odsłona prywatki z Markiem Sierockim za konsoletą. To od 20 do północy. Natomiast w niedzielę, czyli jutro od 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego i jego goście Zofia Borca. Będzie ciekawie, no i przypomnijmy jej przeboje z lat 70.

0: ABBA sprawdza się o każdej porze. Super Trooper to za nami. A za chwilę w Radiu Plus pojawi się m.in. Jan Hammer i Marek Grechuta. Wiosennie.
1: Reklama.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Reklama.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałem do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Bardzo dziękuję za to nasze sobotnie spotkanie. Życzę dobrej reszty popołudnia, no i dobrego weekendu. A my słyszymy się ponownie w poniedziałek, zaraz po 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
15: Peter Madziar zaprzysiężony na nowego premiera o historycznym nowym otwarciu Węgier na początek. O przyczynach na razie nic nie wiadomo. Wrócimy też do pożaru w Szczytnie. Zginęły w nim dwie osoby. Arcybiskup Józef Michalik spoczął w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej. Na zegarze 15, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Peter Madziar oficjalnie nowym premierem Węgier. Przed chwilą nowy szef rządu złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Ja, Peter Madziar, ślubuję, że będę wierny Węgrom oraz Konstytucji, będę przestrzegał prawa i dopilnuję, by inni również go przestrzegali. Urząd premiera będę sprawował dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg.
16: Isten engem úgy segéljen.
15: Wcześniej swoje przysięgi złożyli deputowani Zgromadzenia Narodowego Węgier, gdzie partia nowego premiera i sama konstytucyjną większość, 141 ze 199 posłów. Trwa pierwsze przemówienie Madziara w parlamencie, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskim. Zginęły w nim dwie osoby. Ogień wybuchł w domu wielorodzinnym. Część mieszkańców ewakuowała się sama. Trzem pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań znaleźli dwa ciała.
17: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zdarzenia kierujący działaniami potwierdził pożar niewielkiego pomieszczenia, które niezwłocznie ugaszono. Niestety w wyniku zdarzenia w tym pomieszczeniu znajdowały się dwie osoby, które poniosły śmierć na miejscu.
15: Powiedział nam Łukasz Wróblewski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Trwa identyfikacja ofiar. Przyczyna wybuchu ognia, jak mówiliśmy, jest dopiero ustalana. W wiadomościach Przemyśl arcybiskup Józef Michalik spoczął w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej. Byłego przewodniczącego episkopatu pożegnali duchowni, politycy i wierni. Podczas uroczystości arcybiskup Tadeusz Wojda podkreślał, że zmarły metropolita był głosem Kościoła w czasach silnych napięć, który nie mógł milczeć, gdy zagrożona była prawda o człowieku. W 2004, gdy arcybiskup Michalik stanął na czele episkopatu, w okresie sporów i narastającej sekularyzacji zmarłych hierarcha był głosem biskupów, reprezentując Kościół wobec świata polityki, kultury i mediów. Nie była to łatwa rola, zaznaczył arcybiskup Wojda. Arcybiskup Józef Michalik zmarł 3 maja, miał 85 lat.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
18: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
15: Wyliczała Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu. A co o placu sądzą właściciele psów?
19: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesty sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
20: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
21: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
22: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
15: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Kosztowała 207 tysięcy złotych.
23: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. A teraz przyboje z nutą nostalgii na sobotnie popołudnie. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry. Na początku będzie pięknie. Louis Armstrong, The Wonderful World.

0: Rod Stewart, panie i panowie, piosenka Baby Jane na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, choćby takie jak Dolce Vita, Real Paris. Obiecuję, że takich piosenek nie zabraknie przez najbliższych kilka godzin. Będę wybierał wam popularne utwory z lat 80., ale też zerknę na nowości, a może i coś starszego się pojawi. Będą także wasze pozdrowienia. 691-141-141. Jeżeli ktoś ma ochotę przesłać komuś wiadomość, to jest dobry czas, warto wysłać do mnie SMS. Za chwilę Perfekt i Niepokonani.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
1: Reklama.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Sandra i Maria Magdalena. Mamy dzisiaj sobotę, to 9 dzień maja, imieniny Grzegorza, o czym nie daliście mi zapomnieć, wysyłając pozdrowienia z życzeniami dla dzisiejszych solenizantów. Najlepsze życzenia imieninowe dla Grzegorza, dużo zdrowia, spokoju i samych dobrych ludzi wokół przesyła Ela. Pozdrowienia i wszystkiego dobrego dla Grzegorza. To mój tata, który dzisiaj świętuje swoje imieniny, będzie grill, będzie sporo znajomych i rodzina. Bawić się będziemy z pewnością bardzo dobrze. Karolina przysłała takiego SMS-a, jak wieczorem zabawa, to zapraszam do słuchania Radia Plus, bo u nas prywatka. A żeby tak trochę podgrzać atmosferę, to teraz Los Lobos i La Bamba.

0: To jest Demis Roussos i piosenka Goodbye My Love, Goodbye. Absolutny król piosenek o miłości. Zresztą on takiej słusznej postury, więc serce też wielkie, a więc mógł pomieścić tę całą miłość swojej publiczności. Aż trudno wierzyć, że karierę rozpoczynał w zespole punk rockowym. Tak, tak, za młodu, no ale nie wyszło. Pewnie dobrze zajął się muzyką popularną i dzięki temu mamy takie piękne piosenki. Już za chwilę na naszej antenie Przeżyj to sami Lombard, a ja jeszcze zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrowienia dla mojego sąsiada Jurka, który walczy z remontem. Tadeusz przysłał taką wiadomość. Tatku, może trzeba pomóc sąsiadowi. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie. Czekam na wasze wiadomości.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 16. Już za chwilę na antenie Radia Plus serwis informacyjny o tym wszystkim, co ważnego dzieje się w Polsce, usłyszycie na naszej antenie, a później wrócimy do muzyki. Na początku pojawi się przebój Shaky Stevensa. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Reklama. 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
22: Będę służyć Węgrom, obiecuje rodakom nowy premier kraju Peter Madziar. Obywatel polski objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Posłuchajcie, co powiedział nam główny inspektor sanitarny. Teatr zamiast więziennej rutyny. Osadzeni w łódzkim areszcie obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki. Na zegarze 16, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie, zapewnia Peter Madziar. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw w Zgromadzeniu Narodowym. Właśnie zakończyło się pierwsze przemówienie polityka w parlamencie, któremu przysłuchuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, o czym mówił nowy premier?
23: Peter Madziar zaczął od zapewnienia. Chcę jasno powiedzieć, tutaj w domu węgierskiej demokracji i konstytucyjności nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Później przeszedł do zapowiedzi rozliczeń poprzedniej władzy, podkreślił też rekordową liczbę uczestników wyborów, zapowiedział, że niedługo przedłoży ustawę o odzyskaniu majątku narodowego, zażądał też dymisji kilku urzędników, w tym prezydenta Tamasa Sulioka do 30 maja. Peter Madziar będzie rządził Węgrami przez najbliższe 4 lata, a jego rząd będzie składał się z 16 resortów.
22: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym mogła mieć kontakt z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, powiedział w rozmowie z nami główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
0: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
22: W razie jakichkolwiek objawów ma się zgłosić do specjalisty. Niewykluczone, że w najbliższych dniach nadzór obejmie kolejne osoby.
0: Trwa ustalanie list pasażerów, którzy mogliby być w kontakcie z potencjalnie osobami chorymi lub narażonymi i jeżeli będzie tam obywatel Polski, no to my takie powiadomienie uzyskamy.
6: Czyli na ten moment nie wykluczamy tego, że mogą być następne osoby objęte taką...
0: Nie wykluczamy absolutnie, wręcz myślę, że spodziewamy się.
22: Na pokładzie wycieczkowca odnotowano dotąd 8 potencjalnych zakażeń, z czego 3 chore osoby zmarły. Pozostałe 5 trafiło do szpitala. Gdy statek dopłynie na Teneryfę, pasażerowie będą odsyłani specjalnymi lotami na kwarantannę do swoich krajów. Strażacy nadal na pogorzelisku w Puszczy Solskiej. Jak wcześniej zaznaczyły służby, dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. W tej chwili sytuacja jest stabilna, nadal jednak trzeba zabezpieczać leśne tereny i miejscowe drogi.
13: Strażacy szukają tych zarzewi jeszcze ognia. Pamiętajmy, że część terenu tego lasu to jest torfowisko. Torf się bardzo długo pali. Dogaszanie ewentualne pozostałości jeszcze po tym pożarze będzie trwało. Droga 849, droga wojewódzka, w dalszym ciągu jest zablokowana z uwagi na prowadzone działania Straży Pożarnej.
22: Mówi nam starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Pożar w Puszczy Solskiej trwał od wtorku. Według dotychczasowych szacunków spłonęło 300 hektarów cennych przyrodniczo-leśnych terenów. A w jakich okolicznościach doszło do wybuchu ognia, to wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Przemyśl pożegnał arcybiskupa Józefa Michalika. Nie bał się trudnych tematów. Miał odwagę mówić prawdę, nawet gdy była ona niewygodna. Mówił w homilii przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. W telegramie kondolencyjnym za jego gorliwą pracę i wieloletnią służbę Kościołowi w Polsce oraz w Watykanie podziękował papież Leon XIV.
14: Dał się poznać jako gorliwy pracownik winnicy pańskiej, zarówno w Watykanie, gdzie służył Kościołowi powszechnemu u boku świętego Jana Pawła II i jako rektor papieskiego kolegium polskiego, jak i w swojej ojczyźnie, pełniąc posługę pasterską w archidiecezji przemyskiej Obrządku Łacińskiego, a wcześniej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
22: Arcybiskup Michalik spoczął w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.
21: Wiadomości Radia Plus.
22: Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
24: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
22: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych.
25: Za nami wiadomości, a przed nami przeboje. Obiecane Shaky Stevens na początku, później Phil Collins i Big Mountain, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: Bonnie Tyler na antenie Radia Plus. Przyboje z nutą nostalgii, a w sobotę po południu także miejsce na wasze pozdrowienia i życzenia. Wszystkiego najlepszego dla mojej babci Zosi. Babcia świętuje 80. urodziny, ale energii i kondycji może pozazdrościć jej nie jeden małolat. Przysłał takiego SMS-a Jacek. Pani Zofio, kłaniam się nisko. No i oczywiście życzę jeszcze wielu lat w takiej dobrej kondycji. Za chwilę na naszej antenie Irena Jarocka, odpływają kawiorenki, ale wcześniej, bo już za parę minut, Ultravox.
1: Reklama.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
4: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

Na antenie Radia Plus Irena Jarocka i piosenka Odpływają kawiarenki. Jeżeli lubicie takie właśnie polskie szlagiery, to zapraszam jutro po godzinie 15 na Muzyczny Alfabet Marka Sierockiego. Gościem będzie pani Zofia Borca i będą piosenki, jej największe przeboje z lat 70. i będzie dużo wspomnień z tamtego okresu, więc wszyscy fani tamtych czasów, tamtej muzyki powinni jutro zameldować się przed radiem od 15. Muzyczny Alfabet. Zapraszam w imieniu Marka Sierockiego. Teraz Laisla Bonita i Madonna, a później Limal.

0: Nie spoczniemy i czerwone gitary w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców autobusów. Ja już dzisiaj kończę. Życzę kolegom spokojnej pracy. Tomek przysłał takiego SMS-a. Pozdrowienia. Ja nie wiem, czy tak w autobusach, to chyba już teraz radio głośno nie leci za bardzo, przynajmniej w tych autobusach komunikacji miejskiej, ale pewnie kierowcy gdzieś tam na słuchawkach mogą sobie podsłuchiwać. Więc pozdrawiam, no i rzeczywiście szerokiej drogi i bezpiecznej pracy wam również życzę. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Już za chwilę The Show Must Go On, to będzie zespół Queen.
1: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Jak ten czas leci. Tak jakoś jest w weekend, że czas jakby szybciej płynął. Szkoda, że tak w poniedziałek na przykład nie będzie, kiedy wszyscy będą w pracy. No ale nic, pogódźmy się z tym. Kolejna godzina już za moment przed nami z przebojami, z nutą nostalgii. Rozpoczniemy od piosenki Billie Jean, to będzie Michael Jackson. Zostańcie z nami.
1: Reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

przed momentem minęła 17. Za parę chwil na antenie Radia Plus będzie Kombi, będzie Vanessa Paradis i Madness, a zaczynamy od piosenki Billie Jean Michaela Jacksona. Tego utworu nie mogło zabraknąć na ścieżce dźwiękowej do filmu Michael, który nie tak dawno pojawił się w kinach. Słyszałem całkiem dobre opinie, z pewnością wszyscy fani króla popu powinni na ten film się wybrać, a ja z przyjemnością gram tę piosenkę. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry w Radiu Plus.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii do Savage Garden. Za chwilę będzie Son of Jamaica, Gumbaya Dance Band. Bardzo wakacyjny, letni przebój, no i taki, przy którym można się świetnie bawić. A propos zabawy, to po 20:00 przypominam, w każdy piątek i w każdą sobotę na antenie Radia Plus najlepsze przeboje taneczne z najlepszych lat, przede wszystkim 80. Takie właśnie utwory będzie wybierał dla was Marek Sierocki. Wszystko zmiksowane i zagrane po 20:00 na naszej prywatce. Son of Jamaica już za parę minut na naszej antenie.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Panie i panowie, na antenie Radia Plus, Krystyna Giżowska. Przeżyłam z tobą tyle lat. Przepiękny utwór i takie właśnie utwory możecie usłyszeć w Radio Plus, a w sobotę także są wasze pozdrowienia. Coś dzisiaj o remontach już było, więc teraz kolejny. Nie wiem, czy to jakiś sezon remontowy. Pozdrawiam mojego tata Andrzeja, który od rana wziął się za remont łazienki i już 5 razy jechał do marketu po ostatnią rzecz. Magda przysłała takiego SMS-a. Magdo, jak tata mówi, że coś jest potrzebne, to znaczy, że jest potrzebne. Trzymam kciuki, życzę sukcesów w tym remoncie. Status quo in the Army Now, teraz na naszej antenie, a później m.in. Peter Gabriel i Kate Bush.

0: To jest Peter Gabriel i Kate Bush. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Dostałem SMS z pewnymi pretensjami. Dzień dobry, tutaj Magda. Dlaczego nie podajecie numeru SMS? Musiałam dzwonić do koleżanki, żeby mi podała. Pozdrawiam serdecznie mojego męża Mateusza, który ma dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. No nie wiem, no to teraz zrobiło mi się nieco głupio. Przypominam tym wszystkim, którzy nie mają koleżanki słuchającej Radia Plus, 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie, a oczywiście dla Mateusza życzenia wszystkiego najlepszego. Czekam na wasze wiadomości, do 20 jest czas. Za chwilę Enrique Iglesias, a później Budka Suflera.
1: Reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 18. Po 6 na antenie Radia Plus kolejne przeboje, które dla was wybrałem, będzie bardzo nastrojowo, wręcz melancholijnie, bo pojawi się m.in. piosenka Zabiorę Cię właśnie tam zespołu Kancelaria, ale zaczniemy od Glory Gaynor. To tuż po 18. Zostańcie z nami.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Przed momentem minęła 18. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Co przygotowałem w tej godzinie? Będzie BJ Thomas, będzie Kancelaria, będzie duet Petro Boys, a zaczynamy od Glory Gaynor. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Przepiękna, taka nastrojowa piosenka w Radio Plus. Nieco wcześniej było bardzo melancholijnie. Kancelaria, zabiorę cię właśnie tam. A co za parę minut? Będzie piosenka Susanna Art Company, a później Truba Duży i Znamy się tylko z widzenia. To jest sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii. To jest po prostu jedyne wyjątkowe Radio Plus. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
2: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Nie chcesz być sam?
4: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
3: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
4: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Znamy się tylko z widzenia i truba duży w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla całej ekipy wędkarskiej. Wybieramy się jutro z samego rana, więc dzisiaj trzeba iść wcześniej spać. Mirek przysłał takiego SMS-a. No to trzymam kciuki za owocne łowy. Kiedyś pamiętam, z dwa razy byłem na rybach. Jakoś nie pamiętam łowienia ryb, ale atmosfera była bardzo przyjemna. Pozdrowienia dla wędkarzy. Teraz na naszej antenie Wind of Change i Scorpions. Wyjątkowy utwór z historią taki, bo ta piosenka została nagrana, kiedy w Europie dużo się zmieniało. 89-90 rok, upadek muru berlińskiego, pierestrojka. No i wtedy wychodziliśmy z bloku wschodniego i wracaliśmy do Europy. Wind of Change, Scorpionsi, teraz na naszej antenie.

0: Na antenie Radia Plus Billy Joel, Uptown Girl, świętuje dzisiaj swoje urodziny, 77. Tak, tak, ale ciągle w formie. Co prawda skorowany już nie koncertuje, choć od czasu do czasu pojawia się na scenie jako gość. Nie tak dawno widziałem gdzieś w telewizji, jak występował z zespołem, który śpiewał jego piosenki i gościnnie fragment tam również którejś swojej piosenki wykonał. Jak sam mówi w wywiadach, póki będzie zdrowie dopisywać, to od czasu do czasu na scenie się pojawi. Wszystkiego najlepszego, Billy. Za chwilę Jam i naiwne pytania, a później Annie Lennox.
1: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy mediali. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty 19, 24 godziny na dobę gramy wam przeboje z nutą nostalgii, ale po 19 rozpoczniemy od absolutnego klasyka, piosenka, którą zna każdy fan muzyki lat 80. Gazebo, I Like Chopin. Ten utwór tuż po 7 na naszej antenie. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

przed momentem minęła 19:00. Przed nami ostatnia godzina mojego spotkania z wami. Postaram się ją wypełnić najlepszymi przebojami z nutą nostalgii. Na początku I Like Chopin i Gazebo. Później Various Monks, Kim White, będzie także Bellini i Leo Sayer. Andrzej Jastrzyszyn przed mikrofonem. Dobry wieczór.

Leo Sayer na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Spieszę z SMS-ami, bo jeszcze kilka zostało, a czasu już niewiele. Pozdrowienia dla Ani i Michała, wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu, pomyślności, kochani, kolejnych wielu lat razem. Marta przysłała takiego SMS-a oczywiście i ja się przyłączam do tych życzeń. Za moment na naszej antenie Sunshine Reggae. Wakacyjny przebój to będzie Laid Back.

Uciekaj moje serce, przepiękny utwór Seweryna Krajewskiego. To takie właśnie piosenki nostalgiczne możecie usłyszeć na antenie Radia Plus. Ostatnie dwa SMS-y. Pozdrowienia dla ekipy z Myjni na Gruczewskiej. Mimo soboty auta lecą jedno po drugim. Dajecie radę, Kuba przysłał takiego SMS-a. O tej godzinie w soboty jeszcze czynne, choć z drugiej strony to pewnie wiele osób właśnie w soboty ma czas pojechać i umyć samochód. Tak a propos, to mojemu też by się przydało. Wielkie pozdrowienia dla dziewczyn, moich serdecznych koleżanek. Ostatnio byłyśmy na zjeździe klasowym, jakby to było wczoraj. Kasia przysłała takiego SMS-a. Ach, te zjazdy klasowe to zawsze jest fajne wydarzenie. Abba teraz w Radio Plus, a później Helena Frąckowiak.

0: Just Another Day, John Secada. Słuchacie Radia Plus, słuchacie przebojów z nutą nostalgii. Po 20 będzie tanecznie, Marek Sierocki, prywatka i miks utworów, hitów dyskotekowych, przede wszystkim z lat 80. Ale do 20 jeszcze piosenki ode mnie, choć trochę tak tanecznie będzie, bo Roxette za moment, spokojnie, ale później na finał mojego spotkania z wami duet Modern Talking.
1: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Reklama.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, a po 20 będą to imprezowe, taneczne piosenki, które będzie dla was miksować Marek Sierocki. A taka muzyka tylko na prywatce, tylko w Radiu Plus. Zapraszam, spędźcie ten wieczór z nami. Ja spotkam się z wami jutro po 12, więc zapraszam już teraz na niedzielny program. Andrzej Szczyszyn, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
1: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Sobotni wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki. Zapraszam na naszą prywatkę. Na początek formacja The Disco Connection i przeróbka hitu Georgia McCree, Rock You Baby. Potem Kylie Minogue, Should Be So Lucky i Rick Astley w piosence Together Forever.

śpiewał Rick Astley, a przed nami najpopularniejszy duet dekady lat 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Potem Patty Ryan, You're My Love, You're My Life i Bad Boys Blue w piosence You're a Woman.

To było trio Bad Boys Blue, przed nami podopieczna Dietera Bolena z duetu Modern Talking, CC Catch w piosence Strangers by Night. Potem Jason Donovan, Nothing Can Divide Us i wreszcie Sandra w przeboju Everlasting Love.

To była Sandra i jej wersja przeboju Everlasting Love, a już za chwilę szwajcarska formacja Joy, Touch by Touch, potem Sabrina Boys, a także Iwan w piosence Fotonovela.

To był hiszpański wokalista Ivan i Fotonovela, przed nami Włoch Ken Laszlo i jego Tonight, potem kolejny Włoch Ryan Paris, Dolce Vita i Rick Fellini, czyli Ken Laszlo pod pseudonimem w piosence Welcome to Rimini.

było jedno z muzycznych dyskotekowych wcieleń Kena Laszlo, czyli Rick Fellini w piosence Welcome to Rimini, a teraz już Fancy Flames of Love, potem FR David i Words i wreszcie duet Eurythmics Sweet Dream.

Lennox i Dave Stewart utworem Sweet Dream zakończyli ten mix, a już za chwilę Laura Branigan i jej wersja hitu Self Control, potem Savage Only You, a także duet Erasure w nagraniu Sometimes.

był duński wokalista Kim Larsen, jego wielki europejski hit z lat 80. piosenka Knock Knock. Teraz już Blondie, Heart of Glass, potem Chris DeBarque, Missing You, a ten mix zakończy Stevie Wonder utworem I Just Called to Say I Love You.

Wielki przebój Stevie'ego Wondera z roku 1984 za nami, a przed nami porcja utworów z kręgu Italo Disco. Na początek Valerie Dori The Night, potem Facts and Fiction Give Me The Night i wreszcie trio Scotch w nagraniu Disco Band.

To była Betty Miranda i Take Me to the Top. Za chwilę kolejna wokalistka, która sukcesy odnosiła w latach 80. to Finzi Contini i Oh La La. Potem Umberto Tabi, jego wielki hit Ciao Siciliano, a także Alan Ross w piosence Valentino Mon Amour.

Pozostajemy jeszcze w klimatach elektronicznych nagrań dyskotekowych z dekady lat 80. Oto Koto i Visitors, a także Pulsar i Hypnosis. A ten mix zakończy Linda Jolie utworem Hub Flash Tonight.

Śpiewała Linda Jolicell, za chwilę najsłynniejszy boys band świata Backstreet Boys i We've Got It Going On. Potem kolejny boys band NSYNC i I Want You Back, będzie też Ronan Keating i Life is a Roller Coaster.

była grupa Moloko, a przed nami trio No Mercy, Missing, potem M People Moving On, Hadaway, What Is Love i wreszcie Dr. Alban w przeboju Sing Hallelujah.

To były wielkie hity dekady lat 90. ubiegłego wieku. Dr. Alban przypomniał się utworem Sing Alleluja. Teraz już grupa Papa Dance przypomina fragmenty swoich wielkich hitów Panorama Tatr, Kamikaze Wróć, Nice Story i Maxi Singiel.

0: Za nami Papa Densa, przed nami Piotr Franceschi, czyli Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz. Będzie też grupa Kombi w nagraniu Nasze Rendezvous. No i włoska wersja tego przeboju, czyli Questo Rendezvous w wykonaniu Francesco Napoli.
1: Nie

To był Francesco Napoli, a w dalszym ciągu wykonawcy z Włoch duet Ligeira, ale swoje przeboje wykonywali po hiszpańsku. Oto jeden z nich, Notengo Dinero. Potem Hiszpan Carlos Perez i Los Manos Quiero.

To była formacja Monte Cristal, utworem Share Me Size zakończyli ten mix. A już za chwilę Giorgio Moroderi, From Here to Eternity, będzie też Seron w nagraniu Supernature, a także francuska formacja Space w nagraniu Magic Flight.

Za nami formacja Space, a przed nami formacja Voyage. To brytyjsko-francuski zespół, najbardziej znany z przeboju Souvenirs, potem Bonnie and Clyde Go Home i ABBA w nagraniu Lay All Your Love on Me.

Debbie Harry i jej zespół Blondie utworem Atomic zakończyli dzisiejszą prywatkę. Marek Sierocki, do usłyszenia już jutro w niedzielę. Zapraszam o 15 na Muzyczny Alfabet.